0: 2023. ratificirala je Istanbulsku konvenciju. Riječ je o ključnom instrumentu za suzbijanje rodno uvjetovanog nasilja, uključujući nasilje u kućanstvu. Europski parlament oduvijek se gorljivo zalaže za ravnopravnost muškaraca i žena. Još u svojem drugom sazivu, točnije 1984. godine, osnovao je stalni odbor za prava žena. 2000. objavljena je Povelja Europske unije o temeljnim pravima, u kojoj se navodi da se ravnopravnost muškaraca i žena mora osigurati u svim područjima. Kako bi se postigao cilj rodne ravnopravnosti u svim državama članicama, Europski parlament djelovao je u nekoliko specifičnih područja. Osvrnimo se na neka njegova recentnija postignuća. Za početak, razmotrimo rodnu ravnopravnost u području rada. U 1975. tadašnje Vijeće europskih zajednica usvojilo je načelo jednaka plaća za jednak rad za muškarce i žene. Iako ono još nije u potpunosti zaživjelo, ostvaren je znatan napredak. U travnju 2022. parlament je podržao komisijin prijedlog direktive o transparentnosti plaća kako bi se osiguralo da poduzeća smanje rodno uvjetovane razlike u plaći i olakšaju zaposlenicima usporedbu plaća. U Europskoj uniji žene u prosjeku zarađuju 13% manje od muškaraca, obavljajući isti posao. Zastupnici su također usvojili nova pravila za suzbijanje seksualnog uznemiravanja na radnom mjestu, promicanje sudjelovanja žena u digitalnom gospodarstvu i smanjenje rodno uvjetovanog digitalnog jaza. Unija je 2019. usvojila nova pravila o roditeljskom dopustu te fleksibilnijim radnim uvjetima. Cilj je bio potaknuti očeve da iskoriste roditeljski dopust i povećati stopu zaposlenosti žena. U lipnju 2022. parlament i vijeće postigli su dogovor o rodnoj ravnopravnosti u upravnim odborima poduzeća u Uniji koja su uvrštena na burzu. A sada doznajmo nešto više o ženskim seksualnim i reproduktivnim pravima. Kako bi zaštitili seksualna i reproduktivna prava žena, zastupnici traže univerzalan pristup sigurnom i zakonitom pobačaju, visokokvalitetna kontracepcijska sredstva i spolni odgoj u školama. Parlament je u ožujku 2022. donio rezoluciju o akcijskom planu Europske unije za rodnu ravnopravnost 3. Njezin je cilj promicati reproduktivno zdravlje i osigurati univerzalan pristup povezanim uslugama u državama članicama. Za kraj, osvrnimo se na mjere za sprečavanje nasilja nad ženama. Unija je u lipnju 2023. ratificirala Istanbulsku konvenciju o nasilju nad ženama 6 godina nakon njezina potpisivanja 2017. Po završetku glasovanja, zastupnica u Europskom parlamentu, izvjestiteljica za konvenciju, pobjedosno je izjavila:
1: "This is a historic vote. After 10 years..."
0: Ovo glasovanje ulazi u povijest. Nakon 10 godina, Europski parlament ostvaruje rezultate u području sigurnosti i slobode žena. To je glasovanje posvećeno milijunima žena koje su žrtve nasilja i koje žive u nesigurnosti i strahu. Njima želimo pokazati da Europa ima nultu toleranciju prema nasilju nad ženama i da na nju neće utjecati ruske kampanje dezinformiranja ili anti-europske vrijednosti. Pristupanje Uniji Istanbulskoj konvenciji znači da će preostalih 5 država članica koje su je potpisale, ali je još nisu ratificirale, morati provesti i poštovati. Tih 5 država su Bugarska, Češka, Mađarska, Litva i Slovačka. Konvencija je stupila na snagu 1. listopada 2023. Nasilje nad ženama i djevojčicama jedno je od najčešćih kršenja ljudskih prava u svijetu, a države članice nisu iznimka. U Europskoj uniji svaka 3. žena doživjela je fizičko ili seksualno nasilje. Svaka 2. bila je žrtva seksualnog uznemiravanja. A svaka 20. žrtva silovanja. Европски парламент također pomno prati situaciju u drugim zemljama poput Irana i Afganistana. U njima su žene lišene svojih temeljnih ljudskih prava, te su izložene konstantnom riziku od nasilja. Zastupnici su također pozvali na iskorjenjivanje sakaćenja ženskih spolnih organa. Iako je prošlo gotovo 70 godina od potpisivanja ugovora iz Rima, još nas čeka mnogo posla kako bismo osigurali rodnu ravnopravnost. No Europska unija neumorno radi na tome da ona postane stvarnost. Poslušajte i druge podcaste na Europarl radiju, internetskom radiju Europskog parlamenta.
2: Parlamentul European a publicat la jumătatea lunii aprilie rezultatele ultimului sondaj Eurobarometru înainte de alegerile europene din iunie. În urma lui, reiese că cetățenii sunt preocupați de contextul geopolitic. În acest podcast din seria Eu și Europa vom afla mai multe despre sondajul Eurobarometru din primăvara acestui an solicitat de Parlamentul European. Următoarele alegeri europene vor avea loc între 6 și 9 iunie 2024. Sondajul ne arată că o mare parte dintre cetățeni intenționează să voteze deputații care să-i reprezinte în Parlamentul European. Față de sondajul precedent, realizat în toamna anului trecut, cetățenii au manifestat mai mult interes pentru alegeri și sunt mai informați despre perioada în care vor avea loc. 6 din 10 cetățeni și-au exprimat interesul față de următoarele alegeri și peste 7 din 10 au declarat că cel mai probabil vor vota. Concluziile sondajului sugerează că cetățenii Uniunii Europene sunt foarte conștienți de importanța alegerilor în contextul geopolitic actual. Astfel, 8 din 10 respondenți sunt de acord că votul este cu atât mai important în acest moment. Sondajul evidențiază că cetățenii doresc ca Parlamentul European să acorde prioritate combaterii sărăciei și a excluziunii sociale, precum și acțiunilor din domeniul sănătății publice. Următoarele priorități identificate sunt sprijinirea economiei și crearea de locuri de muncă, alături de apărarea și securitatea Uniunii. Privind spre viitor, respondenții au declarat că apărarea și securitatea sunt prioritățile principale pentru a consolida poziția Uniunii la nivel mondial. Problemele energetice și securitatea alimentară sunt următoarele pe lista de priorități. În ceea ce privește rolul Uniunii, 4 din 10 cetățeni consideră că acesta a devenit mai important în ultimii ani. Însă, 35% sunt de părere că a rămas neschimbat. Aproape 3 sferturi dintre cetățeni afirmă că acțiunile Uniunii le influențează viața de zi cu zi, iar 7 din 10 consideră că țara lor beneficiază de pe urma apartenenței la Uniune. Pe măsură ce această legislatură se apropie de sfârșit, 81% dintre cetățeni au o părere pozitivă sau neutră despre Parlamentul European, iar majoritatea cetățenilor din Uniune ar dori ca Parlamentul să joace un rol mai important. Comentând rezultatele sondajului, Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a declarat: aceste alegeri vor fi cruciale, pentru că ele vor decide în ce direcție ne vom îndrepta. Veți putea decide cum va arăta viitorul Europei. Veniți la vot, nu lăsați pe altcineva să decidă în locul vostru. Sondajul a fost realizat în februarie de Agenția de Cercetare Verian pentru Parlamentul European. La el au participat peste 26.000 de respondenți din cele 27 de țări ale Uniunii Europene. Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
3: Błyskotliwa kariera artystyczna zwykle nie idzie w parze z osiągnięciami w polityce. Melinie Mercury udało się jednak połączyć te dwa światy. Ta międzynarodowa gwiazda filmowa po zamachu stanu w Grecji w 1967 roku zasłynęła także swoją działalnością polityczną. Występowała na arenie międzynarodowej w obronie demokracji i opowiadała się przeciwko dyktaturze. Po upadku reżimu wojskowego została najdłużej urzędującą minister kultury w Grecji. Była także współzałożycielką panhelleńskiego ruchu socjalistycznego. Mercury poświęciła się podnoszeniu świadomości kulturowej w Europie. To jej zawdzięczamy inicjatywy, takie jak program Europejskie Stolice Kultury. Do dziś działa także fundacja jej imienia.
4: Zapraszamy na cykl odcinków specjalnych podcastu Historia i Fakty. Opowiadamy w nich o ludziach, którzy ukształtowali Europę, jej tożsamość i wartości. Oto historie matek założycielek i ojców założycieli.
3: Amalia Maria Mercuri urodziła się w 1920 roku w Atenach. Po studiach aktorskich szybko zyskała uznanie jako aktorka teatralna. Przełomowa dla jej kariery okazała się rola w sztuce Tramwaj zwany pożądaniem z 1949 roku. Wkrótce potem zdobyła nagrodę imienia Mariki Kotopuli za najlepszą rolę kobiecą. Jej pierwszy film, Stella, w reżyserii Michalisa Kakojanisa, zebrał pochwały na festiwalu w Cannes w 1956 roku. To właśnie na kanneńskim festiwalu aktorka poznała amerykańskiego reżysera, Jules Dassena, z którym nawiązała współpracę i którego później poślubiła. W 1960 roku dostała w Cannes nagrodę za najlepszą rolę kobiecą, za rolę w Nigdy w niedzielę. Film był też nominowany do Oscara w 5 kategoriach.
4: 21 kwietnia 1967 roku do występującej w Nowym Jorku Mercuri dotarła informacja, że grupa wojskowych dokonała w Grecji zamachu stanu i że władzę w kraju przejęła tzw. junta czarnych pułkowników. Od tej chwili Mercuri przy okazji wszystkich swoich występów potępiała ich rządy i powtarzała: demokracja zwycięży. Podczas 7 lat dyktatury prowadziła na całym świecie kampanie, w których nawoływała do przywrócenia demokracji. Przywódcy hunty odebrali jej greckie obywatelstwo, ale to tylko wzmocniło jej determinację.
3: Pewnej nocy, o 4 nad ranem, dziennikarz Daily Mail zadzwonił do mnie i powiedział: odebrali ci obywatelstwo. Byłam pierwszą osobą, której odebrano greckie obywatelstwo. Nie mówiłam nawet biegle po angielsku. W półśnie odpowiedziałam: urodziłam się Greczynką, on urodził się faszystą i umrze jako faszysta. A ja urodziłam się Greczynką i umrę jako Greczynka.
4: Liczne groźby, a nawet zamach na jej życie nie złamały jej ducha. Mercuri kontynuowała swoją walkę. Wygłaszała przemówienia, dawała koncerty i udzielała wywiadów do czasu, aż w 1974 roku przywrócono w Grecji demokrację. Po powrocie do kraju Mercuri była współzałożycielką panhelleńskiego ruchu socjalistycznego, a w 1977 roku została posłanką do parlamentu. Gdy jej partia wygrała wybory w 1981 roku, powierzono jej Ministerstwo Kultury. Była pierwszą kobietą na tym stanowisku i piastowała je najdłużej w historii Grecji. Za swojej kadencji zmieniła życie kulturalne kraju. Ułatwiła obywatelom dostęp do muzeów, wspierała edukację w nawiązaniu do dziedzictwa kulturowego, uruchomiła duże projekty, takie jak Muzeum Kultury Bizantyjskiej w Salonikach. Rozpoczęła także batalię o zwrot wywiezionych do Londynu rzeźb z Partenonu.
5: A does Shakespeare mean to England? St. Paul's Cathedral?
3: Czym jest dla Anglii Szekspir? A katedra świętego Pawła? Czym jest dla Indii Taj Mahal? Czy kaplica Sykstyńska dla Włoch? Partenońskie rzeźby to nasza duma, nasza tożsamość, przykład greckiej doskonałości. To dzieła, które uosabiają greckie pojęcia demokracji i wolności.
4: W Europie Mercuri jest znana przede wszystkim jako twórczyni inicjatywy Europejskie Stolice Kultury. Pierwszą europejską stolicą kultury zostały w 1985 roku Ateny, po tym jak Mercuri przekonała ministrów państw członkowskich, by to właśnie kultura stała się filarem tożsamości Unii Europejskiej. Mercuri pielęgnowała też więzi kulturowe z Europą Wschodnią, jeszcze przed upadkiem żelaznej kurtyny. Na początku lat 90. znów połączyła karierę aktorską i polityczną. Gdy panhelleński ruch socjalistyczny ponownie wygrał wybory w 1993 roku, Mercuri znów została ministrą kultury. Skupiła się na działaniach łączących kulturę i edukację.
3: Melina Mercury zmarła w 1994 roku w Nowym Jorku. Pochowano ją z honorami, jak przystało na tak znaną i szanowaną w Grecji postać. Dziś wizję aktorki i polityczki wciela w życie fundacja jej imienia, która zajmuje się promocją greckiej kultury na świecie. Od 2007 roku fundacja co roku przyznaje nagrodę teatralną imienia Meliny Mercury dla młodych aktorek. Wraz z nagrodą laureatki otrzymują charakterystyczną broszkę patronki, która przechodzi z rąk do rąk w kolejnych latach. To symbol obecności Mercury na scenie. Melina Mercury nie dbała o tytuły i nagrody. Najważniejsza była dla niej miłość do Grecji, którą Grecja odwzajemniła. Jej głos i filozofia są inspiracją także dzisiaj.
4: Była to audycja Parlamentu Europejskiego.
6: Als we denken aan het Europees Parlement, dan stellen we ons vaak parlementariërs voor die in een grote vergaderzaal hun stem uitbrengen. Die stemmingen vinden eigenlijk maar één keer per maand plaats, tijdens zogenoemde vergaderperiodes. Maar wat is een vergaderperiode dan precies? En hoe verloopt een plenaire vergadering? Iedere maand, behalve in augustus, komen de leden van het parlement 4 dagen samen in de plenaire vergadering in Straatsburg. Daarnaast worden er geregeld extra vergaderingen georganiseerd, die in Brussel worden gehouden. Voor elke vergaderperiode wordt een agenda opgesteld. Plenaire vergaderingen vormen het hoogtepunt van de wetgevingswerkzaamheden van het parlement en vinden plaats nadat de leden in afzonderlijke commissies of binnen hun respectieve fracties hebben vergaderd. De plenaire vergadering is ook het forum waar de leden deelnemen aan de Europese besluitvorming en hun standpunt verwoorden tegenover de Europese Commissie en de Raad. De leden van het parlement kunnen trouwens vragen stellen aan de Commissie en de Raad tijdens het zogenoemde vragenuur. Tijdens plenaire vergaderingen kan het parlement zich uitspreken over elk thema dat het belangrijk vindt. Daarnaast kan het de Europese Commissie vragen een wetgevingsvoorstel in te dienen over een bepaald onderwerp. In de grote vergaderzaal worden ook vaak internationale persoonlijkheden uitgenodigd, zoals staatshoofden, klokkenluiders of activisten. Maar de plenaire vergadering is vooral gericht op debatten en stemmingen. Die kunnen over verschillende soorten teksten gaan, afhankelijk van het thema dat wordt behandeld en het type wetgevingsprocedure. Denk bijvoorbeeld aan parlementaire verslagen over wetgevingsvoorstellen van de Europese Commissie. De leden kunnen in deze verslagen wijzigingen aan de tekst van de Commissie voorstellen. Zo'n amendement kan bestaan uit een schrapping, herformulering, vervanging of toevoeging. In de plenaire vergadering wordt in de regel eerst over teksten gedebatteerd. De spreektijd is vaak heel kort en afhankelijk van het aantal leden dat het woord heeft gevraagd. Als veel leden willen spreken, kunnen debatten urenlang duren. Meestal spreken de leden in hun moedertaal. Daarom zijn tolken zo belangrijk, want zij vertalen alle interventies simultaan in andere officiële talen van de Europese Unie. Na het debat is het tijd om te stemmen. Bij een stemming over een parlementair verslag, als we hetzelfde voorbeeld gebruiken als hiervoor, wordt eerst over elk afzonderlijk amendement gestemd en daarna over de gewijzigde tekst als geheel. De stemming gebeurt vaak in een stevig tempo. Soms wordt er over 100 amendementen na elkaar gestemd. In tegenstelling tot wat je zou kunnen verwachten, stemmen de leden het vaakst bij hand opsteken. De voorzitter van de vergadering stelt dan de meerderheid vast. Het is natuurlijk cruciaal dat de voorzitter daarbij geen vergissing maakt. Bij de minste twijfel vraagt hij een elektronische stemming aan om een nauwkeurigere uitslag te krijgen. In de plenaire vergadering beslist het Europees Parlement meestal met een absolute meerderheid. Dat wil zeggen dat meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen nodig is. De uitslag is pas geldig als 1/3 van de leden in de vergaderzaal aanwezig is. Als de voorzitter vaststelt dat dit quorum niet is bereikt, wordt de stemming uitgesteld tot de volgende vergadering. Aan het einde van de vergadering kunnen leden een stemverklaring afleggen om hun keuze of die van hun fractie nader toe te lichten. De Europese Commissie kan ook reageren op de uitslag van de stemming en haar conclusies uiteenzetten. In de plenaire vergadering gebeuren er nog veel andere dingen. Het is onbegonnen werk om alles in 1 enkele podcast samen te vatten. Maar bij wijze van voorbeeld wordt in de plenaire vergadering ook het jaarrooster van parlementaire werkzaamheden aangenomen. Daarin is bepaald in welke weken de commissies en de fracties van het parlement samenkomen. Belangrijk om te weten is dat elk debat dat in de plenaire vergadering plaatsvindt, rechtstreeks wordt uitgezonden op de officiële website van het parlement. Heb je zin om tijdens de vergaderperiode het parlement te bezoeken? Dan is dat zeker mogelijk. Je kunt zelfs een paar minuten plaatsnemen in de grote vergaderzaal om de werkzaamheden van de parlementariërs te volgen. Dit is een uitgelezen kans om meer te leren over het verloop van de plenaire vergadering. Kom dus zeker langs en beleef de democratie in actie. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europaal Radio, de webradio van het Europees Parlement.
7: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
9: Sono le 3
10: e qualche minuto.
11: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
12: Radio 6023.
13: Radio 6023.
14: 6023.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
16: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
17: Di cosa vi occupate?
16: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
17: Quali sono i vostri contatti?
16: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal Centro Territoriale del Volontariato.
17: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
16: Direttamente al Centro Territoriale del Volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
15: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
7: Tre città, una sola voce. 6023.
18: Aujourd'hui, les femmes participent activement à tous les domaines de la société. Elles font partie intégrante de la population active, sont présentes dans de nombreux secteurs autrefois réservés exclusivement aux hommes et occupent des postes de premier plan dans le monde des affaires et de la politique. Mais le chemin vers une véritable égalité de genre est encore long. La violence, le harcèlement et la discrimination, par exemple, persistent partout dans la société. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Dans cet épisode, nous allons découvrir ce que fait l'Union européenne pour promouvoir l'égalité de genre en Europe et bâtir une société plus juste.
19: L'Union européenne se bat pour améliorer la vie des femmes et parvenir à une plus grande égalité de genre dans tous les domaines de la société. Son objectif ? Bâtir une Europe plus juste pour toutes et tous. L'égalité de genre est essentielle pour une économie innovante, compétitive et prospère, et stimule notamment l'emploi. Mais c'est avant tout un droit fondamental. Elle améliore notre qualité de vie et contribue à des démocraties plus stables et plus résilientes. En 2025, la Journée internationale du parlementarisme a eu pour thème l'égalité de genre. À l'occasion de cette journée, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a invité les parlements du monde entier à unir leurs forces pour œuvrer en faveur d'une société plus juste.
18: Ce n'est qu'en unissant nos efforts que nous pourrons venir à bout des inégalités auxquelles se heurtent encore chaque jour les femmes dans notre société, du lieu de travail au foyer et même au sein de nos parlements. Il reste encore un long chemin à parcourir, mais je suis convaincue qu'en renforçant la collaboration et le dialogue interparlementaire, nous pouvons bâtir un monde meilleur, plus équitable et qui profite à tout le monde.
19: Le Parlement européen lui-même a clairement montré son engagement en faveur de l'égalité de genre dans le cadre de ses travaux. L'institution qui, rappelons-le, est présidée par une femme, réélue pour un second mandat en 2024, dispose d'une commission permanente consacrée aux droits des femmes et à l'égalité de genre. Depuis 2020, le Parlement organise aussi chaque année la Semaine européenne de l'égalité des genres. Durant cette semaine, les commissions parlementaires débattent de leurs dossiers sous l'angle de l'égalité de genre. De plus, le Parlement ne cesse de plaider en faveur d'actes législatifs sur l'égalité de genre, notamment auprès de la Commission, l'institution chargée de proposer ces textes.
18: Voyons maintenant ce que fait l'Union européenne pour lutter contre les inégalités de genre dans ses États membres. La Commission européenne a élaboré une stratégie globale en faveur de l'égalité de genre pour la période 2020-2025. Elle a également adopté une feuille de route pour les droits des femmes le 7 mars 2025, la veille de la Journée internationale des droits des femmes. Cette feuille de route fixe le cap pour l'après-2025, fait le point sur les progrès accomplis et met en évidence les domaines où des améliorations sont encore nécessaires. Parmi ces domaines, citons le monde du travail, un terrain où les inégalités persistent. Pour un même travail ou un travail de valeur égale, les femmes continuent souvent de gagner moins que les hommes. Avec sa stratégie, l'Union impose désormais plus de transparence salariale. Selon de nouvelles règles, les employeurs doivent garantir à leurs employés l'accès à une série d'informations, dont les niveaux de rémunération moyens. Les pays de l'Union ont jusqu'au début du mois de juin 2026 pour intégrer ces règles dans leur droit national.
19: Mais l'inégalité salariale n'est pas le seul obstacle auquel les femmes sont confrontées sur leur lieu de travail. Il est aussi plus difficile pour elles de gravir les échelons professionnels et d'accéder à des postes à responsabilité. C'est pourquoi l'Union européenne a également adopté un texte qui vise à garantir une représentation équilibrée au sein des conseils d'administration des grandes entreprises cotées en bourse. L'objectif est d'offrir aux femmes qualifiées une réelle chance d'accéder aux postes de direction dans les entreprises cotées comptant plus de 250 salariés. Le texte impose aux employeurs d'attribuer 40% des postes d'administrateurs non exécutifs et 33% de tous les postes d'administrateurs au genre sous-représenté. Les entreprises ont jusqu'à mi-2026 pour atteindre ces quotas.
18: Avec sa stratégie, l'Union a aussi introduit de nouveaux droits en matière d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, dans le but d'accroître encore la participation des femmes au marché du travail, mais aussi pour aider les parents à mieux jongler entre famille et carrière. Elle a également défini de nouveaux objectifs en matière d'éducation et d'accueil de la petite enfance, des services essentiels pour aider à concilier vie professionnelle et rôle de parent. Citons aussi l'introduction du droit à 10 jours de congé de paternité et à 4 mois de congé parental dans tous les pays de l'Union. Ces mesures visent à mieux protéger les rôles, avec des pères davantage présents auprès de leurs enfants et des mères ayant moins de concessions à faire dans leur carrière.
19: En plus de défendre l'égalité de genre au travail, l'Union européenne s'attaque aussi à un enjeu majeur, les violences fondées sur le genre. Le message est clair. Tolérance zéro face aux violences de ce type, qu'il s'agisse de harcèlement, d'agression sexuelle, de viol, de maltraitance physique ou psychologique, ou encore de stérilisation ou de mariage forcé. L'Union a fait en sorte d'ériger ces formes de violence en infraction pénale. Les États membres sont aujourd'hui tenus de protéger les victimes et de leur garantir un accès à la justice et à des services d'aide, comme les foyers d'accueil, les centres d'aide aux victimes de viol ou les services d'assistance téléphonique. L'Union européenne a également adhéré à la Convention d'Istanbul, la Convention du Conseil de l'Europe sur la violence à l'égard des femmes et la violence domestique. L'Union s'est ainsi engagée à mettre en place des dispositions légales, des politiques et des services de soutien pour prévenir et combattre ces violences.
18: En résumé, l'Union européenne est sur la bonne voie et a déjà fait beaucoup pour l'égalité de genre en Europe. Mais il reste encore un long chemin à parcourir pour éliminer l'écart salarial, améliorer encore la participation des femmes au marché du travail et lutter contre les violences fondées sur le genre. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
8: Sakharov-priset för tankefrihet 2025. De fängslade journalisterna Andrzej Poczobut från Belarus och Mzia Amaglobeli från Georgien är 2025 års vinnare av Europaparlamentets Sacharovpris för tankefrihet. Andrzej Poczobut är journalist, essäförfattare, bloggare, företrädare för den polska minoriteten i Belarus, känd för sin kritik mot president Alexander Lukasjenkas regim. Och en symbolisk gestalt i kampen för frihet och demokratisering av Belarus. Han fängslades 2021 och dömdes till 8 års fängelse i en straffkoloni. Parlamentet har vid upprepade tillfällen krävt att han ska friges omedelbart och villkorslöst. Mzia Amaglobeli är georgisk journalist och direktör för mediekanaler. Hon fängslades i år sedan hon deltagit i en regeringsfientlig protest och dömdes till 2 års fängelse på politiskt motiverade grunder. Mzia Amaglobeli kämpar för yttrandefrihet och är den första kvinnliga politiska fången i Georgien sedan landet blev självständigt. Hon har blivit en symbol för Georgiens demokratirörelse som är i opposition mot partiet Georgisk dröm sedan partiet vann valet i oktober 2024. De andra 2 finalisterna var serbiska studenter samt journalister och biståndsarbetare i Palestina och alla konfliktområden, företrädda av det palestinska journalistförbundet, Röda halvmånen och FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar i Mellanöstern. Sacharovpriset för tankefrihet instiftades 1988 för att hedra människor och organisationer som försvarar mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Det är uppkallat efter den sovjetiska fysikern och politiska dissidenten Andrei Sacharov, och prissumman är 50 000 euro.

musi dbać o różnorodność językową. Zgodnie z artykułem 22 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, Unia szanuje różnorodność kulturową, religijną i językową. Z kolei artykuł 3 Traktatu o Unii Europejskiej wskazuje, że Unia szanuje swoją bogatą różnorodność kulturową i językową oraz czuwa nad ochroną i rozwojem dziedzictwa kulturowego Europy. I to nie są puste słowa. To przepisy, które stanowią podstawę prawną wielu konkretnych działań. Przykładowo, Unia przyjęła zalecenie Rady, zgodnie z którym należy zachęcać do nauki co najmniej dwóch języków obcych. Brzmi to ambitnie, ale Europejczycy są gotowi podjąć wyzwanie. Według badania Eurobarometr z 2024 roku ponad 80% obywateli Unii uważa, że każdy powinien znać przynajmniej jeden język obcy. A teraz przyjrzyjmy się, jak działa Parlament Europejski. To miejsce, gdzie Unia codziennie realizuje swoje zobowiązanie, żeby wspierać różnorodność językową. W Parlamencie wszystkie 24 języki urzędowe traktujemy jednakowo. Na żywo tłumaczymy wszystkie przemówienia na posiedzeniach plenarnych. Każdy tekst prawny przekładamy na wszystkie 24 języki. Trudno w to uwierzyć, ale co roku służby tłumaczeniowe Parlamentu Europejskiego tłumaczą tyle dokumentów, że można by ułożyć z nich stos w wysokości wieży Eiffla. Jeśli pracujesz jako tłumacz, studiujesz języki lub po prostu interesujesz się lingwistyką, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Tak jak my, możesz korzystać z IATE, czyli Interaktywnej Europejskiej Bazy Terminologicznej. To oficjalna baza terminów Unii Europejskiej. Jest ogromna. Liczy ponad 8 milionów terminów pogrupowanych w 1 200 000 wpisów. Czyni ją to największą wielojęzyczną bazą terminologiczną na świecie. W IATE znajdziesz terminy w 24 oficjalnych językach Unii, a także po łacinie. To jednak nie wszystko. Unia propaguje języki nie tylko w swoich instytucjach. Wspiera też szkoły, teatry, biblioteki i portale internetowe, które ożywiają języki za pomocą edukacji, kultury i kreatywnych projektów. Większość ludzi kojarzy Erasmus+ jako program w imię studenckich. Ale czy wiesz, że są to też różne inicjatywy, które propagują mniej popularne języki? W tych kreatywnych i innowacyjnych projektach często biorą udział szkoły, uczelnie wyższe i stowarzyszenia kulturalne. Na różne sposoby zachęcają wspólnoty językowe, aby dalej używały i uczyły się swoich języków. Przyjrzyjmy się teraz dwóm takim projektom. Pierwszy z nich koordynuje Uniwersytet w Trnawie na Słowacji, a biorą w nim udział uczelnie z Serbii i Słowenii. Celem projektu jest poprawa sposobu nauczania słowackiego za granicą. Jego uczestnicy opracowali skuteczne metody i programy nauczania języka słowackiego. Skupili się zwłaszcza na regionach, w których słowacki jest językiem mniejszości. Drugim przykładem jest WikiWomen. To projekt, w którym biorą udział szkoły, organizacje językowe i fundacje Wikipedii, które używają mniej popularnych języków. W ramach tej inicjatywy irlandzcy uczniowie zgłębiali życiorysy wybitnych kobiet, o których nie ma wpisu na Wikipedii. Następnie pisali o nich artykuły w języku irlandzkim. Miało to zwiększyć ich umiejętności cyfrowe i promować równość płci, ale także pomóc w ożywieniu irlandzkiego, pierwszego języka urzędowego Irlandii i jednego z oficjalnych języków Unii Europejskiej, którego na co dzień używa niewielu Irlandczyków, który jest zagrożony wymarciem. Być może kojarzysz duński film Na Rauszu, maltańską powieść W imię ojca i syna, albo forum filmów dokumentalnych Baltic Sea Dogs. Ale czy wiesz, co te projekty mają ze sobą wspólnego? Wszystkie otrzymały wsparcie z programu Kreatywna Europa. Kreatywna Europa to sztandarowy program Unii Europejskiej, za pomocą którego wspiera ona sektor kultury i branżę kreatywną. Jego budżet na lata 2021-2027 wynosi ponad 2 miliardy euro. Finansowanie otrzymują teatry, kina, wydawnictwa, festiwale i różnego rodzaju inicjatywy artystyczne. Szczególny nacisk kładzie się na różnorodność językową i kulturową. Jednym z głównych zadań programu jest wspieranie tłumaczenia i dystrybucji książek w całej Europie. W latach 2014-2020 z programu finansowano tłumaczenie i promocję ponad 3,5 tysiąca utworów. Wśród książek, które dzięki temu znalazły czytelników za granicą, były też opowieści stworzone w mniej popularnych językach. Program Kreatywna Europa wspiera też

0: Direi
1: Assolutamente sì. Da un lato perché siamo cambiati noi, quindi siamo più maturi, siamo più organizzati, quindi sicuramente si cazzeggia meno rispetto a quando si aveva 20 anni, insomma, quindi il tempo è meno ma lo sfrutti meglio. Dall'altro perché sono passati degli anni, ad esempio, rispetto a quando mi sono laureata io, la parte burocratica organizzativa è cambiata tanto, si è snellita molto, quindi è tutto molto più semplice rispetto a quando dovevi andare a iscriverti scrivendo il nome sulla porta del professore. E poi sicuramente direi sì, consiglierei un'università più a misura di studente, come ad esempio Vercelli rispetto a Torino o rispetto a Milano.
0: Ringraziamo Marta e Andrea per la loro testimonianza. Vi ricordiamo che Studiare Informati va in onda tutti i giorni su Radio 6023, sul canale Spreaker di UMG Web Radio e su Spotify a nome Studiare Informati. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
5: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
4: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
5: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
4: La mail, il cellulare.
5: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
4: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
6: E i fri schrieff di etfen, che i chen asan line vas nu a hogan tulle dalla rubber, nu an mol kultur hasan brala de, nach revaun tra ak frigant freke. Bien katwacha agus regioin fod na horpa ig ahru de hir. Bien kron nua och her erhoidne, bien an tumpu pribli ig irinius glisse, agus bien shervi si nua tachun keen. Rud nach digan galor dine na gamien chunsnaf chishtuhain de chid neanta se faimus a chulwe agus na hahra in eke hasa a tai loint. Ta na clar san daare chun ta coola kafacha agus chun an seil le huile yenam neas fair dos na dine a vienz na goni yonta, shinge in san airuf. Ta vige sukle, ego edo an chaydain, rachtiach neas fair. In San Agwansa, ta suida kahavagang an ishlitig a gawian kishtu an antish le kahracha, fragat the rula an le huile, agus kavyosi inche an sail le huilanta. Usaiden kahracha kishtu an antis con fragat the richten as our tuile er le. Urenta kilian chishin bon agar esta os khodu no umper publia yen of nesen rachtena. Shishin le rog a gawian kishtu an antis le kahracha the hailse yen of nes fossa. Nis mwyn of nua e'n smwyn of atal mar fanoos eg an dachiachtsa. Hon ishe chunkin a dous eg crinu mullig fawrus in neidrug shachto do, nur a dahan canary orpuchu gref eg sulach di mure id a regiun eg cur bakar os agus deshina. Vi reint oitna feiv la ac vi oitna ele gaun ar in eishtiacht. Tug an meid sa le fisca silair a braso chaid le halber boshet, kool ta da chumishuun orpuch na linge a dil shig shervis klasawar kan chumishuun.
7: Il faut constater également que
6: Is gaa ahant choma a chuisna ach na miacha, polituile agus deanuile, nach fédling eag sulach díd a lehéd a vehagin id a regiun eag suile an chofabal, go chairahe mos mienling orab chohaite agus eantas ach na miach agus aragadíachta a chrahu.
7: Et une union économique et monétaire.
6: An réit a gurhanathe séir ná achfuí a thuirt le chéile ar lehéil an éantais, agus iad inéistú in áitna ina bhétadís an difriochttas mói inmh. As an réitach san dá an rud ar a dugamíd bartas cóthathe an éantais sa ládá nó bhain. Sé atá gceist na slí an éantais chun éigeíochttaí de réúinna le dú anas go mbeíon deisna cóchasúile ag daine is cuma comíon cóí orthe. Tá ceire fríomh chlár ciistúcháin in an áirimh sa bhharrta san. Ceandas na chláir san ná ciste forbríocht de réúí na hthpa a dhéiríonn ar ráitena. Cahíonn sé le cahacha agus réúin inéistú i mó agar níos fearr úmpar puiblíú a isiseach agus nuálíocht chiideach. A bhhui le ciste forbríocht de réúí na hthpa, daimh le cahacha cosúile essan na Gearmáine agus húid na Polinge, Ceantar bhí an scliaoch trá a chléachlú ina ceantar choiltúrtha agus ina spás na puiblí a nuirte. Chláir táachtach eile ná ciste só síalta na hthpa plus. Díiríonn sé riine agus takeíonn sé le hiúint, chláir fastíochta agus tionscadal phobal. A bhhui leis an giste san tá chláir luúna henseapa forbrathe i caithacha óil an bhraséil sa bhelg agus cuiimhre na Pertingéile de riine tá fé bhí chumas. Mar éon na seirbhísí cuarim feosathe do réine sca éasta a bhfuil cóí orthe ananta. Mar éon leis an dáchláir ciistúcháin san, tá an ciste chóthathe ann chomá. Tácííonn sé le tionscadal bhein agar ar bhór scála i ddíorthe an éantas na chuil chomá sin as. Tácííonn an ciste chóthathe le tionscadal bhainean le bhein agar úmpar agus leis an ggóhéil a bhfuil línta íonráid agus cóiris iscanías gluine a haon chun tarfa de chathracha. Agus níor cheart darúdaí ana bheith an giste am eistú cóir. Tácííonn an chláir san le spruchan éantais a bheith éráid nódach fé fethe chuige trí chabhú leis na réigiúin a mbíon an tionnachar is mó ag an eistú glasartha. Cúr gás, in Asturias na Spáine agus sa bhechadáin thír sa réig tá an ciste ag chabhú le pobal i meachtáin núil agus ó thionscail ar mór a lorg carbóin. I mbeagán focail tácííonn na ceir ciste san le forbartáid túil, scilna agus postanna, bán agar mór agus an taistrú glas. Tá bhfuil cinntach ag Parliament na hthpa ó thuamh cinntú go bhfeimíonn an bartas cóthathe. In éanacht leis an gomisiún agus an chóirle legan an Parliament síos na rialacha lena rialaítear ciistí an éantais, agus forbhasan si an chud de bheith séad an éantais atá tiúmnathe don bhartas cóthathe. Íann si an gomisiún agus ar thithe an éantais takeíocht leidir a thuair dúdaráis ó tuaile agus réigiúnacha, tás go mbeíon ról tátach ag na húdaráis san ar broiseas cintóireachta an éantais. I bheith bheith cúig chuir uachtar an Pharlaiment na hthpa Roberta Metzola tús le seachtain orpach na réigiún agus na gcathracha, tionscadal suaithanta an éantais don bhartas chóthathe. Dúirt si?
8: Cohesion policy is a monument to this mission.
6: Is san chóirthe don mhisin seo é an bartas cóthathe, agus is ceandas na héochtaí is mó atá buinte amach ag an éantas é. Is léirú beo déantacht agus glúfáirtíocht na hthpa é. Léiríonn sé ar bhain praiticiúil an tlí go dagan an orp le chéile chun i chinntú gur féad le gach réigiún agus gach séránach tarfa a bhaint as fós an bhuainethe agus dulchan cín só síalta. Is cruthúnas inhreatad an tríige nenan an taontas orpa fíoríocht na héaldaine é gach scail a chóirithe, gach maldigiteach nua bhanaithe, agus gach tionscadal funamh ghlan a aon cóhainú ó chiistí an éantais.
8: In people's lives.
6: A conas is féad le caithir rocht an dáile chiistú an éantas. Deganá tá sníon an próiseas go háid túil. Aníon údaráis áid túile 5 nó 10 a bhfuil díostíoch de meastína óga, costais fuinamh atá ag ordú a bhreagantí puiblí, nó cósanach de tá titear a gúil. An sanráíonn siad an chláris iróní de chuidan éantais agus forbríonn siad plán tionscadal mbeán sonraithe. Sa phlán san leagtar amach chuil uathe, na daine a bhainnigh tarfa as, fad an tionscadal, agus an tionachar a meastar bheith aige ar shaol daine. Déantar measúnú ar na tionscadal sona an leibhéal náisiúnta nó réigiúnach. Má ar mheastaríad faoi an caithfacha ciistú agus deganá bíon roinnt blianta go chuna bleanana iarú. Is smaoinmh sin blianta ann, nuair bhí an reachtaí caithfacha ar na hachfaí cearta is mó seans gur áitníon níos cliise, níos córa agus níos ealaim ní a bheith anta. Doch alti agus michlein, deitach umper poiblinias farga campus a vehegest. Nu skalna a chóraha agus desna a luna nua a deitach caurulo a gaed fosta aimsiu. Marsin, an chéad o rela gadean tu istach a mos nua nu gusúl an tu tres bos poibli a nuate, fan bog agus casúil timpulart. Sian sgrifecatu bratach an eantis leis na focal, cofuinehe ag an eantis orbuch. Si Parliament na Harpa a chur an podcréal asa de láthar.
9: Tre città, una sola voce.
10: 6023.
11: Sono le 6.
12: E qualche minuto.
13: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
14: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
13: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
14: Lavorerai per me.
13: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
14: Sei fuori.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
16: Perfetto, e cosa fate?
15: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
16: E come possiamo contattarvi?
15: Abbiamo un numero... telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
16: Possiamo sapere l'indirizzo email?
15: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
9: Tre città, una sola voce. 6023.
17: Il foresti huma essenziali għas-saħħa u l-benesseri tagħna, kif ukoll għas-saħħa tal-pjaneta. Huma ricchi fil-biodiversità u għandhom rwol kruċjali fil-ġlida kontra t-tibdil fil-klima. Il-foresti jipprovdulna ilma nadif, ikel u materjali. Barra minn hekk jistabbilizzaw il-ħamrija u jnaqsu r-riskju ta' diżastri. Huwa għalhekk li l-Unjoni Ewropea trid ittejjeb il-kwantità u l-kwalità tal-foresti tagħha. U s-saħħa il-protezzjoni u r-restawr tagħhom. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan il-podcast se nsiru nafu aktar dwar l-istrateġija ġdida tal-Unjoni Ewropea għall-foresti għall-2030.
18: L-Ewropa hija waħda mir-reġjuni l-aktar għonja fil-foresti fid-dinja. Madwar 40% tal-art tagħha hija miksija b'foresti, li fihom jgħixu l-biċċa kbira tal-ispeċijiet tal-art, tal-annimali u pjanti nattivi għall-kontinent tagħna. Il-foresti huma ta' benefiċċju f'ħafna modi. Pereżempju, jaġixxu bħala bjar tal-karbonju, jassorbu d-dijossidu tal-karbonju mill-arja u jgħinu fil-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima. Palissa dawn jassorbu madwar 10% tal-emissjonijiet totali tad-dijossidu tal-karbonju tal-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk il-foresti jipprovdu ilma nadif u jgħinu biex nirregolaw iċ-ċikli tal-ilma u nnaqsu r-riskji ta' valanki u għarar. Huma wkoll vitali għall-ekonomija lokali, dan għaliex jħolqu opportunitajiet ta' impjieg huma sors ta' materjali li jistgħu jintużaw b'mod sostenibbli u jgħinu biex jinżammu l-kundizzjonijiet meħtieġa l-bidja. Dawn l-aħħar snin il-foresti nbidlu b'mod drastiku. Huma jiffaċċjaw diversi spidi li jaffettwaw kif jiffunzjonaw u l-kapaċità tagħhom li jipprovdu diversi benefiċċji lin-natura u lin-nies. Għalkemm il-foresti fl-Ewropa qed isiru aktar b'saħħithom f'ċerti aspetti, ħafna dom friskju minn ħabba problemi bħal-mum ma t-tniġġis tal-arja u tal-ilma, it-telf tal-habitats u tal-biodiversità, in-nirien fil-foresti u n-nixfa, kif ukoll l-espansjoni tal-bliet fiż-żoni forestali.
17: L-Unjoni Ewropea dejjem kienet konxja tal-importanza tal-foresti. Fl-1998 l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea għal-Foresti uriet b'mod ċar l-isfidi li jiffaċċjaw il-foresti tal-Unjoni Ewropea u stabbiliet obiettivi komuni u prinċipji ta' gwida fil-politika dwar il-foresti. L-Istrateġija l-ġdida tal-Unjoni Ewropea għal-Foresti għal-2030 għandha lan issaħħaħ l-obiettivi tal-biodiversità tal-Unjoni Ewropea u tagħti spinta lill-protezzjoni, lir-restawr u lir-reżiljenza tal-foresti tagħna. Il-qafas ta' referenza ewlieni tagħha huwa l-Patt Ekoloġiku Ewropew li qiegħed lil dawn l-ekosistemi fiċ-ċentru ta' soċjetà dekarbonizzata. Għandna nsiru soċjetà dekarbonizzata sa mhux aktar tard mill-2050.
18: L-istrateġija l-ġdida tal-Unjoni Ewropea għall-Foresti se żżid il-kwantità u l-kwalità tal-foresti tagħna billi tipproteġihom u tirrestawrhom. L-leġislaturi introduċew protezzjoni robusta għall-foresti primarji u l-foresti antiki li fadal tal-Unjoni Ewropea u stabbilixxew miri legalment vinkolanti għar-restawr tan-natura. U moħol ukoll skemi ta' pagament għas-servizzi tal-ekosistema għas-sidin tal-foresti u dawk li jmaniġjawhom. L-istrateġija tfittex li tiżviluppa inċentivi finanzjari għall-provista ta' servizzi tal-ekosistemi tal-foresti. L-għan huwa li jiġu żgurat li l-foresti jiġu maniġjati b'mod sostenibbli. Biex jinkiseb dan, l-Unjoni Ewropea qed tippromuovi l-użu ta' injam maħsud b'mod sostenibbli fis-settur tal-bini. Qed tippromuovi wkoll miżuri ta' ġestjoni sostenibbli tal-foresti li se jkunu ta' benefiċċju għal kulħadd. L-istrateġija għandha wkoll lan li tiżviluppa fehim aħjar ta' dak li qed jiġri fil-foresti tagħna. Se tgħib il-monitoraġġ tal-foresti u se tiżgura li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jiżviluppaw il-pjan tagħhom stess għall-protezzjoni tal-foresti tagħhom.
17: Abbażi tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, l-Unjoni Ewropea impenja truħa li tħawel mill-inqas 3 biljun siġra addizzjonali sal-2030. U li żżid ir-reżiljenza u l-biodiversità tal-ekosistemi forestali eżistenti. Is-siġar għandhom jitħawlu b'mod li jirrispetta bisħieħ il-prinċipji ekoloġiċi. Dan ifisser li s-siġra t-tajba għandha titħawel fil-post it-tajjeb u għall-iskop it-tajjeb. L-Unjoni Ewropea u l-Istati membri tagħha qed jimplementaw diversi politiki u inizjattivi li appoġġjaw ir-restawr tal-foresti biex jintilħaq dan lan. Dawn jinkludu finanzjament għal proġetti ta' riforestazzjoni u afforestazzjoni, prattiki ta' ġestjoni sostenibbli tal-foresti u l-istabbiliment ta' kuruturi ekoloġiċi. Permezz tar-restawr tal-ekosistemi forestali degradati u l-promozzjoni ta' prattiki ta' ġestjoni sostenibbli tal-foresti, l-Unjoni Ewropea tista' tgħin biex jittaffa t-tibdil fil-klima u tiġi preservata l-biodiversità madwar id-dinja kollha. Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
10: Parlament Europejski podejmuje wiele działań, aby chronić prawa konsumenta w całej Unii Europejskiej. A to dlatego, by ponad 450 milionom konsumentów unijnych zapewnić uczciwe traktowanie, przejrzystość i bezpieczeństwo na rynku. Ale jakie są to konkretnie prawa i na czym polega ich ochrona? Prawa konsumenta to podstawowe zasady, które gwarantują Ci jako konsumentowi uczciwe traktowanie i ochronę na rynku. W Unii Europejskiej zasady te nie są tylko szczytnymi ideałami. Zapisano je w przepisach, co zapewnia solidne ramy ochrony konsumentów. Parlament dba o prawa konsumenta m.in. za pomocą dyrektywy o prawach konsumenta. Ujednoliciła ona przepisy o ochronie konsumenta we wszystkich państwach Unii. Dzięki tej dyrektywie otrzymujesz jasne i rzetelne informacje o produktach, które kupujesz, zarówno w sklepach, jak i w internecie. Dyrektywa dotyczy wszystkich aspektów zakupów, począwszy od opisu produktu i jego ceny, po opcję dostawy i prawo do anulowania zamówienia. Weźmy na przykład prawo do jasnych i przejrzystych informacji. Kiedy kupujesz jakiś produkt lub chcesz skorzystać z usługi, oferujące je przedsiębiorstwo musi przekazać Ci dokładne i zrozumiałe informacje na ich temat. Chodzi o szczegółowe informacje o produkcie lub usłudze, ich cenie, podatkach i opłatach, a także warunkach transakcji. Jako konsument masz też prawo odstąpić od zakupu lub zamówienia. Okres odstąpienia wynosi 14 dni od czasu, gdy otrzymasz towar lub wyrazisz zgodę na wykonanie usługi. W tym czasie możesz jeszcze zmienić zdanie. Co więcej, możesz korzystać z tego prawa, nie podając przyczyny. Innym ważnym elementem ochrony praw konsumenta jest dwuletnia gwarancja. Jeżeli kupujesz produkt w Unii i jest on wadliwy albo niezgodny z opisem, masz prawo domagać się od sprzedającego jego naprawy lub wymiany. Prawo to przysługuje Ci nieodpłatnie przez 2 lata od zakupu. Warto pamiętać, że dwuletnią gwarancją objęte są wszystkie produkty sprzedawane w Unii. Unia przykłada także dużą wagę do bezpieczeństwa konsumentów. Dlatego w 2023 roku wprowadziła rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Zgodnie z nim produkty sprzedawane w Unii muszą spełniać surowe normy bezpieczeństwa. Nie mogą stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa konsumentów. Rozporządzenie dotyczy wszystkich produktów, począwszy od zabawek, poprzez elektronikę, kosmetyki, po sprzęt gospodarstwa domowego. Ponadto Unia wprowadziła odpowiednie mechanizmy, by można było usuwać z rynku niebezpieczne produkty, a konsumenci otrzymywali odpowiednie informacje o wszelkich zagrożeniach. Nie zapominajmy też o prawach cyfrowych. Coraz większa popularność usług cyfrowych oraz zakupów w internecie sprawiła, że Unia postanowiła chronić także dane osobowe oraz prywatność konsumentów. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, znane też jako RODO, określa, jak przedsiębiorstwa i organizacje mają postępować z danymi osobowymi. Dzięki temu masz większą kontrolę nad informacjami, które Cię dotyczą. Masz też pewność, że przedsiębiorstwa i usługodawcy wykorzystują je odpowiedzialniej i z zachowaniem bezpieczeństwa. Podsumowując, jakie korzyści płyną z tych działań dla Ciebie, konsumenta? Po pierwsze, możesz spokojnie robić zakupy, bo chronią Cię przepisy o prawach konsumenta, a one gwarantują Ci uczciwe traktowanie, przejrzystość i bezpieczeństwo na rynku. Po drugie, możesz dokonywać świadomych wyborów produktów i usług, wiedząc, że w razie problemów Twoje prawa zostaną uszanowane. A zatem wszystkiego najlepszego z okazji Światowego Dnia Konsumenta. Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
19: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
20: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
21: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
20: Noi siamo a Santiago, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno Sì, abbiamo una, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023.
22: Yo, shut the fuck up.
23: Sei zero ventitré.
24: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.